0: ale orkiestra już nie śpi, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje już nie śpi. Słoneczna Brygada zaczyna dzień od oglądania karnych w meczu Holandia-Maroko. I co? I
1: kto?
0: Powiemy tak. Holandia żąda reasumpcji. A szczegóły za chwilę. Witamy gorąco. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Dorkiewicz.
2: Dzień dobry.
0: Na zegarach już 6:00.
2: No to jeszcze powiedzmy, że mamy dzisiaj 30 i ostatni dzień czerwca. I to jest wtorek, a zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Wieczorny pożar w pociągu na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów. Przez upały także i dziś mogą być utrudnienia na kolei. Koniec spekulacji. Robert Lewandowski oficjalnie w Chicago Fire. Wieczorem strażacy ugasili pożar, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębice na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. W wyniku zdarzenia lekko podtruł się dymem maszynista. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać wczoraj ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii, które spowodowały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także dziś pasażerowie muszą się liczyć z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
4: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ale w Polsce nie tylko upały, także burze. Nawałnice przeszły m.in. przez Opolszczyznę. Strażacy dużo pracy mieli głównie w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim. W Balcerzowicach na przykład wiatr zerwał plandekę z dachu budynku uszkodzonego podczas majowego tornada. W Michałkowicach z kolei przewracające się drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. Stało się. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Jest nim Chicago Fire. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski, napisał klub w internecie. Chicago Fire chce zrobić z Lewego swoją największą gwiazdę i wokół niego budować zespół. Zaproponował mu gwiazdorskie warunki. Według nieoficjalnych informacji Robert dostał 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon. Za oceanem lepiej zarabia tylko Leo Messi. I jeszcze najświeższe informacje z boisk Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Holandia jedzie do domu. Przegrała z Maroko po serii rzutów karnych. Podobny los spotkał Niemców, którzy także po karnych przegrali z Paragwajem.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
6: Po raz pierwszy dzisiaj zaglądamy na drogi w Warszawie. Zamknięta została jezdnia Alei Niepodległości w kierunku Mokotowa za ulicą Filtrową, a cały ruch przeniesiono na drugą nitkę drogi. Oznacza to zwężenia i możliwe zatory w tym rejonie. Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia. Lepiej korzystać z objazdów ulicami Marszałkowską lub Raszyńską.

0: Dla tych, którzy mają dosyć upałów, nie mam niestety dobrych wiadomości. Dzisiaj we Warszawie ponownie możemy spodziewać się tego, że będzie gorąco. 32 stopnie, tyle maksymalnie mają pokazać termometry. Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się dzień z podobną temperaturą, ale możemy już spodziewać się przelotnego deszczu czy nawet burz. A w czwartek zrobi się troszkę chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i oznajmiamy, że po szóstej będzie coś dla tych, którzy w wakacje spotkali już syrenę i czują, że musi być kosmiczny podryw.
3: Po szóstej będziemy też wspominać kosmicznie fajne pierwsze wakacje bez rodziców. To jest wasza słoneczna brygada, która was budzi we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty po szóstej gramy na to jak na lato, gra Snap.

0: 10 minut po godzinie 6 to jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. Dzisiaj mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Odpływamy w marzeniach gdzieś daleko, daleko od roboty, prawda? A co tam mamy ciekawego w kalendarzu?
1: 43 lata temu z taśmy zjechała ostatnia syrenka. Łącznie wyprodukowano ponad 500 000 sztuk tego wozu.
2: Piękny.
1: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Asteroid.
2: Tak, gdybyście potrzebowali takiego kosmicznego tekstu na wakacyjny podryw, to służymy pomocą. Uwaga, tak się mówi. Jesteś moją asteroidą, bo odkąd cię spotkałem, kręcę się tylko wokół ciebie.
1: Może być? Ależ to był tekst.
0: Dobra, dajmy dalej. Bolało, jak spadałaś z nieba. Bolało.
1: Nie, już przestańcie, panowie.
0: Dobra, dość tych superów, dobrze.
1: Rozsadzam was dzisiaj, już. Naprawdę.
0: Dobrze, to my już grzeczni będziemy i pytamy, jak państwo słuchacze, kochani, mają się w pierwszy wtorek wakacji, już na urlopie, to dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie pod 2244 i 30. Czekamy na was, no i gramy Toto, Rosena, jest 11 minut po godzinie 6.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, fani Sandry. Sandra już w lipcu zaśpiewa na żywo w Polsce, w Warszawie, a informacja z ostatniej chwili jest taka, że lipiec będzie już jutro. Dzisiaj ostatni dzień czerwca, dzień 30 dzień czerwca, wtorkowy poranek, radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 19 po 6.
1: No i mamy też informację, że w lipcu czeka nas kolejna fala upałów. Będziemy chłodzili, jak będziemy mogli, ale wcześniej za kilka minut zagramy gorący kawałek Dire Straits. Nazywa się Sultani Swingu. Piosenka powstała po wizycie w podrzędnym pubie. My wam życzymy udanych wizyt w nadmorskich smażalniach. To my, Słoneczna Brygada. Witamy.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy, nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.

0: przyjemne poranne di-da-di-da-di zaserwowała nam Maria Montel w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 28 minut. Siódma i mamy dzisiaj dzień asteroid. Uważajcie, gdzie parkujecie. I też od rana pytamy, czy jest wokół fajna atmosferka. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny. Zaczynamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Kasia z Lwówka Śląskiego. No, ja. Pierwszy wtorek wakacji świętuję swoimi urodzinami z Radiem Złote Przeboje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: No, ale my też coś serdecznego mamy dla Kasi.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia. Od serca do serca.
0: No i uściski, całusy poranne od słonecznej brygady Radia Złote Przeboje poleciały do Kasi. Cudowności, wszystkiego dobrego. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Gdyby ktoś tam coś jeszcze świętował, chętnie się przyłączymy. A teraz w Radiu Złote Przeboje Limal, gdyż gramy na to jak na lato. Neverending Story, 3 minuty po wpół do 7.

0: łezka się wokół zakręciła na wspomnienie wakacji przy tym kawałku spędzanych. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje zaśpiewał oraz jego słynny pieprzyk na policzku. Za 20 minut będzie godzina 7.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Słoneczna Brygada już nie śpi, Słoneczna Brygada przebiera najlepsze z najlepszych Złote Przeboje na wakacje, żeby były w sam raz. Za chwilę Van Halen, za chwilę Michael Jackson, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Jak zwykle o tej porze zaglądamy na drogi w Warszawie. Trwa remont torowiska na ulicy Grójeckiej na odcinku między placami Narutowicza i Zawiszy. W tym czasie nie ma możliwości skrętu w lewo z ulicy Niemcewicza w Grójecką, a ruch tramwajowy na tym fragmencie jest wstrzymany. Zmienione zostały trasy części linii tramwajowych, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualne rozkłady.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato, mamy wtorek, to już jest drugi albo czwarty, zależy jak liczyć dzień wakacji. I my chcemy sobie powspominać pierwsze wakacje bez rodziców, bo ja pamiętam, że sam musiałem na tych wakacjach sobie gotować, dlatego szybko się skończyły, szybko wróciłem do domu.
2: Moje wakacje nieco dłużej trwały, ale pewnie tylko dlatego, że na polu namiotowym jedliśmy głównie chleb z keczupem.
1: Znowu kulinaria.
3: Tak, a ja w czasie rejsu po Wielkich Jeziorach nauczyłem się gotować ziemniaki. Na samych ziemniakach dało się długo żeglować.
1: Można,
3: naprawdę.
1: Tak, no.
3: Tak, a państwo, słuchacze, kochani, co pamiętają z pierwszych wakacji bez rodziców? 22 44 30 albo poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć właśnie w radiu przy ludziach o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najlepszą historię wyślemy wam złotą kawę porannego programu Słonecznej Brygady. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: druga połowa lat 80. i młodziutka Kylie Minogue, I Should Be So Lucky w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Kylie Minogue z Australii w Sydney. Dzisiaj sprawdziliśmy przed chwilą w biurze meteo maksymalnie plus 18 i deszcz. Środek zimy, kangury nawet nie podskakują, smutno, ogony pozwieszane. A my za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Jedna wiadomość może nas kosztować sporo pieniędzy.
0: Co?
1: Poczta Polska wydała właśnie ostrzeżenie przed nową falą oszustw. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie ku przestrodze.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: 30 dzień czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to wtorek. No i punktualnie godzina 7:00. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora warszawskiego szpitala południowego. Śledztwo nabiera tempa. Poczta Polska ostrzega przed nową falą oszustw SMS-owych. Kontrole obozów w całej Polsce. Strażacy sprawdzają przygotowanie na ekstremalną pogodę. To był niemal 10-godzinny maraton pytań i na każde padły odpowiedzi. Prokuratura przesłuchała świadka Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora ze szpitala południowego, który twierdzi, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówi, że przesłuchanie było na tyle cenne, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
4: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
3: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Strona irańska z kolei zaprzecza, by Iran planował rozmowy z USA w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Strażacy kontrolują obozy młodzieżowe, to w związku z falą upałów i przetaczającymi się burzami. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
3: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem przegrali w ten sam sposób, remisując 1-1 i odpadając po rzutach karnych. Z kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1. Ogromny pech Maji Kwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się z Mananchayą Savankiau z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę, mecz dograła, ale walki już nie podjęła. Odpadły także nasze Magdy Linet z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Dalej gra za to Hubert Hurkacz, bo pokonał Norwega Kaspera Ruda.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
7: Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Familijnej w Warszawie. Na czas prowadzonych prac kanalizacyjnych obowiązuje tam ruch jednokierunkowy. Przejechać można wyłącznie od ulicy Modlińskiej w kierunku Portowej. Te utrudnienia mają potrwać do końca lipca. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność. Kto ma dosyć upałów, musi cierpliwie poczekać do czwartku, bo właśnie wtedy prognozowane jest delikatne ochłodzenie. Dzisiaj w Warszawie za to możemy spodziewać się, że na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie. Wciąż będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Deszczu przelotnego i przelotnych burz możemy za to spodziewać się już jutro. I właśnie te wieczorne burze mają spowodować to, że w czwartek zrobi się troszeczkę chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
2: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jakie miejsce w stworzeniu świata i jego długiej i pięknej historii mają Chińczycy.
0: Tak, po siódmej też wyślemy kogoś z was na pyszną i taneczną imprezę pełną piosenek Abby, którą organizuje w Łodzi Agustin Egurola. Chcecie zagrać się zaproszenia, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl. 5 minut po godzinie siódmej, wtorek, ale wakacyjny wtorek. Jest dobrze i jest Bee Gees. Tragedy.

0: Majki, jego mechanicy, czyli wystąpili u nas fachowcy od naprawiania nastroju, proszę Państwa. Gramy na to jak na lato, to jest radio Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 7. No ale tak, my tu gadu gadu, a tymczasem Chińczycy już w pracy, już produkują, już pracują, już pakują, już produkują. No posłuchajcie tych danych tylko.
1: Ponad 50% światowej produkcji smartfonów i komputerów to Chiny. Ponad połowa globalnej produkcji stali, a także cementu, aluminium, nawozów sztucznych to też Chiny. Chiny to też największy producent ryżu i pszenicy, a także zbóż, warzyw, owoców, bawełny, wieprzowiny. No i tak można by jeszcze długo wymieniać.
2: Krótko mówiąc, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, potem cała reszta powstała w Chinach. A teraz będzie przebój, który powstał w fabryce naprawdę solidnych przebojów, gdyż tytuł tego przeboju to Solid as a Rock, czyli solidny jak skała. Ashford i Simpson w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 13 po 7.

0: Gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje gra zespół OMD, a już 24 sierpnia grupa zagra koncert na świeżym powietrzu w Warszawie. Fani już z pewnością ściskają bilety. 20 po 7.
1: Tak. Za 10 minut kolejny finał zabawy, w której do wygrania są bilety na wielki taneczny show z piosenkami Abby, na który zaprasza do Łodzi Agustina Gurola. Chcecie tam być 11 lipca? Chcecie poszaleć? No to najpierw wejdźcie na stronę Złote Przeboje. Czekamy na was.

Cześć, tu Agustin Egurola. Jeżeli chcesz poszaleć ze mną na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi, to wejdź na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoś się do gry o zaproszenia.

0: złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: W tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje mamy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak, żeby wygrać bilety, wygrać taki złoty bilet podwójny na to wydarzenie, musicie najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl. Tak też uczynił słuchacz Michał z Brwinowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michale, drogi, w studiu leży złoty bilet i to podwójny na ABBA Night Dinner and Show. Fajna nazwa, prawda? Trochę długa, ale
2: trochę
1: fajna.
2: Długa, tak.
1: Ale żeby go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada nasz taneczny guru Agustin Egurola. Jesteś gotowy?
3: Jestem gotowy.
2: Słuchacz Michał gotowy, Agustin Egurola gotowy, to poprosimy o pytanie.
4: Ilu członków liczy zespół ABBA? 4 czy 14?
3: No, 4 chyba.
2: Sprawdźmy.
1: Chyba.
4: Dobrze,
1: sprawdźmy.
4: Wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
1: Brawo! Proste, brawo! Masz podwójne zaproszenie do Manuarte. Zaproszenie od Agustina Egurola oraz wręczamy ci też kubek Radia Złote Przeboje i życzymy doskonałej zabawy na ABBA Night Dinner and Show. No i powiedz jeszcze, którą piosenkę ABBA lubisz najbardziej, bo to nam napisałeś na stronie złoteprzeboje.pl.
3: No, ze względu na moją małżonkę, no to Dancing Queen.
2: No i dlatego właśnie zagramy za chwilę Gimme, no Gimme, Gimme. Nie, żartujemy. Zagramy Dancing Queen. Oczywiście. Ściskamy, wysyłamy bilety dla Michała. A jeśli podobnie tak jak właśnie Michał, chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, bo Michał z małżonką się wybierze, i wy się też wybierzcie i zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Phil w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ten rok jest wyjątkowy dla fanów zespołu Phil. Obchodzi zespół swoje 20-lecie i z tej okazji są w trasie koncertowej pod hasłem 20 lat Phil i przyjaciele. Trasa obejmuje największe hale koncertowe w Polsce, a wśród tych przyjaciół wspomnianych Lambery, Julia Żugaj, a nawet zespół pieśni i tańca Śląsk.
1: Pięknie. To kochani, tego nie można przegapić. Tak a propos, my przyfilujemy już za chwilę, jak tam sytuacja na drogach o poranku, czy długie korki w kierunku pracy. No, a później pojawią się elektryczne gitary, przewróciło się, niech leży i dobrze, przy takiej pogodzie piosenka idealna.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Zaglądamy na drogi i przypominamy, że na Pradze Północ trwa kolejny etap przebudowy ulicy Środkowej. Zamknięty pozostaje odcinek między ulicami Strzelecką i Stalową. Objazdy wyznaczono Stalową oraz 11 listopada, a dojazd do okolicznych posesji jest zachowany. Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie w tym rejonie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Wspominamy dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Pierwsze wakacje bez rodziców. Gdzie i co robiliście? Pamiętacie? I nie wstydzicie się, kochani? No to zadzwońcie i opowiedzcie. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Na moje wakacje pierwsze bez rodziców to był obóz wędrowny w górach, w Gorcach. Kończyło się ucieczką przed nawałnicą i burzą.
3: No, a gdyby na miejscu była matka, to by osłoniła przed piorunami. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć na falach radiowych o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najciekawszą, najmocniejszą historię wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Heaven and Hell, Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. W latach 80. wasi poranni prowadzący tańczyli na wakacyjnych dyskotekach do tego przeboju. Tylko nie mówcie nikomu, bo się będą z nas śmiać. A teraz za 4:08 trzymajcie się za aorty, zaglądamy na korty.
1: Najważniejszy turniej na trawie startuje na dobre dla Igi Świątek, bo dzisiaj pierwszy mecz, no i początek obrony tytułu. Więcej o tym, co na Wimbledonie, w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.

0: Mamy godzinę 8, 30 czerwca, wtorek w kalendarzu, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Przedstawi je Iwona Barańska.
1: Po fali upałów przyszły gwałtowne burze, strażacy mieli sporo pracy. Dwóch kolarzy nie dojechało do mety, prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii pod Warszawą. Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu na Wimbledonie. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów burze przeszły przez Polskę. Gryfino na Pomorzu Zachodnim na przykład po potężnej nawałnicy zamieniło się w wielkie jezioro. Sporo pracy mieli strażacy także na Śląsku. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew, zerwanych lub uszkodzonych dachów. Dwie osoby zostały poszkodowane, w tym mężczyzna, którego uderzył piorun. Kilkadziesiąt interwencji strażaków było także w Lubuskiem. Dziś też burzowo. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla mieszkańców województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a także małopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros z prokuratury.
2: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
1: Jak mówił dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss, decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny etap, 9. imprezy, jest zaplanowany na sierpień w Osowie koło Wołomina. Toprowcy ewakuowali śmigłowcem 8 młodych osób, które utknęły na jednym z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. To sportowcy z Bydgoszczy. Uczestnicy obozu sportowego byli kompletnie nieprzygotowani na górską wyprawę. Trener prawdopodobnie zostawił ich w górach. Sprawę wyjaśnia zakopiańska policja.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Choć prowadziła już stajką, miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała go. Z turnieju odpadły także Magdalinet i Magdalena Fręch. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Iga Świątek rozpocznie dziś obronę tytułu w Wimbledonie. O godzinie 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Świątek jest rozstawiona z numerem 3, a jej rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Powracamy z informacjami dla kierowców i przypominamy o utrudnieniach na Woli w związku z remontem wodociągu. Nie ma wyjazdu z ulicy Srebrnej w Towarową. Objazdy prowadzą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi, a z ulic Platynowej i Wroniej można wyjechać tylko w kierunku Miedzianej. Takie zmiany w tym miejscu mają obowiązywać do końca lipca.

0: W Warszawie nadal będzie upalnie. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie, taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wciąż możemy spodziewać się sporej dawki słońca i sporej ilości chmur. Nie powinno jednak padać, tak twierdzą synoptycy. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to możemy spodziewać się już przelotnych burz, natomiast w czwartek chyba właśnie z tego powodu zrobi się troszeczkę chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Po ósmej powiemy wam, kiedy odpuszczą upały i czego będzie nam wtedy naprawdę szkoda.
2: Po ósmej dowiecie się też, dokąd za chlebem wyjeżdżają Anglicy i dlaczego do Polski. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witamy w ostatnim dniu czerwca, 4 minuty po godzinie 8 i gramy na to jak na lato, czyli Vaya con Dios.

0: Dziewczyny chcą się bawić, Cindy Lauper donosiła, ale nie dodała, że w taki upał to jednak trochę męczące zajęcie. Oj, jest tak. 11 minut po godzinie 8, a teraz uwaga, marodzący, narzekający i ojczący, upały i ojczący. Słoneczna brygada radia Złote Przeboje przybywa z odsieczą.
1: Z naszego biura meteo dowiadujemy się, że im bliżej weekendu, tym upały będą odpuszczać, i temperatura spadnie poniżej 30.
2: Powtórzmy, bo to jest pocieszająca wiadomość. Upał spadnie poniżej 30,
1: tak.
2: Ale my już nie. Za to teraz optymistycznie nastrajające dźwięki i to dźwięki 42-letnie, nie dacie wiary. Cool and the Gang, przebój pod tytułem Fresh w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. We wtorkowy poranek, 12 po 8.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, zespół Czerwone Gitary, którego frontmanem był Krzysztof Klęczon, a potem przez wiele, wiele lat Seweryn Krajewski, obecnie na emeryturze. Pan Seweryn, ulubionym zajęciem jego jest przesiadywanie nad basenem w hawajskiej koszuli z ukulele w dłoni.
1: Szanujemy, cenimy, absolutnie. Ukulele to jest taki instrument szarpany z gatunku instrumentów wakacyjnych,
0: przypominamy. Mocno wakacyjnych,
1: tak. I za jakieś 10 minut mniej więcej sprawdzimy ostatni raz, jak wyglądały wasze pierwsze wakacje bez rodziców. I za najmocniejszą opowieść wyślemy wam poranną kawę z prowadzącymi na opakowaniu.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Pierwsze wakacje bez rodziców to był temat ostatniego czerwcowego poranka. Wysłuchaliśmy tysięcy, a nawet setek waszych historii, ale ta urzekła nas najbardziej. Posłuchajmy.
2: Cześć, co do pierwszych wakacji, to było w 8 klasie podstawówki i wybrałam się na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy. Jak tu na pielgrzymce maszeruje się, często za rączkę, więc tam poznałam mojego pierwszego chłopaka. Biliśmy nawet takie rekordy ilości ludzi w namiocie. No i tam się też pierwszy raz całowałam, tylko za 2 dni. To on już miał inną dziewczynę, ale powiedział mi, że się z tego wyspowiadał.
3: O, tak, brawo. Fenomenalne. Słuchajcie, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten głos, licząc na rozgrzeszenie. A jutro to się zacznie lipiec. Pierwszy turnus wakacyjny i będziemy sobie polecać, ale w sekrecie, tak żeby inni nie słyszeli, dobrze? Takie najlepsze miejsca na wakacje.
0: O. Mamy lato. Dzwońcie.

0: Summer in the City, Summer Nights, Summer Love. Ileż to jest na świecie przebojów ze słowem lato w tytule. Grzegorz Lato jest wzruszony, a to był jeden z takich właśnie przebojów. Cruel Summer, Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na Summer, normalnie za 22 minuty 9.
1: Absolutnie, to my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Już za chwilę jeden z najlepszych kawałków rockowych, kawałków 1993 roku, czyli przyłożymy najpierw perkusją, potem gitarą, Spin Doctors to Princess, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Przypominamy o zmianach na Białołęce. W związku z pracami przy torowisku tramwaje nie dojeżdżają do pętli Winnica, a linie 2 i 17 kursują skróconymi trasami. Dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą. Kierowcy powinni również uważać na czasowe zwężenia ulicy Światowida, które obowiązują poza godzinami szczytu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy na to, jak na lato. One Night in Bangkok, Murray Head w Radiu Złote Przeboje za 10 minut 9. No a w porannym programie naszym wystąpi teraz Brytyjczyk szukający dobrej pracy i nie tylko, co ciekawe, szukający w Polsce.
1: Pamiętacie, jak jeździliśmy do UK, znaczy do Wielkiej Brytanii za pracą, za zarobkiem? Otóż już nie jeździmy. Nie jeździmy, teraz ruch odbywa się w drugą stronę, czyli Brytyjczycy migrują do Polski. Ich liczba u nas wzrosła trzykrotnie. Brytyjczycy najbardziej w Polsce cenią sobie podatki, edukację i służbę zdrowia.
2: No ja nie jestem fanem ani naszych podatków, ani służby zdrowia, ale mam w domu wolne miejsce na zmywak. Taki żart. Ulubione zdanie Anglików w Polsce. Jeszcze powiedzmy, I will polish my Polish, kochani. Olivia i John teraz w zgodnym duecie. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie godzina 9.

0: Chris Isaak gra i śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 5 minut niespełna zostało do 9. Zrobiło nam się miło, zrobiło nam się wakacyjnie. No a jak jest miło, to wiadomo, że coś grzbotnie.
1: No tak, upała, chwilę później gwałtowne burze. No synoptycy mówią, że taki pogodowy scenariusz może powtarzać się przez całe lato. Szczegóły w wiadomościach już za kilka minut o 9:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
3: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 30 dzień czerwca, jest punktualnie godzina 9, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Afrykański żar i gwałtowne burze. Tego lata czeka nas właśnie taki scenariusz. Zarobki lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z ministrem zdrowia. Ruszyły wakacyjne kontrole autokarów wiozących dzieci na wypoczynek. Po fali upałów gwałtowne burze, załamanie pogody już odczuwają mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Od czwartku upał nieco odpuści, ale wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
5: A jeszcze dziś gorące powietrze wpłynie na kolej. Wczoraj prawie 130 pociągów różnych przewoźników nie wyjechało w trasę. Na dziś PKP Intercity już odwołało 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu, Podlasiu i Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Minionej doby w Polsce utonęły 4 osoby. Jak poinformowała policja, od początku czerwca liczba ofiar utonięć wzrosła już do 61. Funkcjonariusze przypominają, że woda to żywioł, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowanie się do poleceń ratowników oraz unikanie wchodzenia do wody po alkoholu.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
5: Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i minister zdrowia. Jak zapowiadał w ubiegłym tygodniu Donald Tusk, ma to być poważna rozmowa w związku z informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
7: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
5: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1. Identycznie ułożył się mecz Maroka i Holandii, a dalej grają Lwy Atlasu. Z kolei Brazylia pokonała Japonię 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii swojej kadry, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
5: 21-23 stopnie, takie przyjemne temperatury dzisiaj na wybrzeżu. 26-27 wzdłuż zachodniej granicy. No a w pozostałych regionach nadal upalnie. 31 będzie w Warszawie, 32 w Krakowie, 35 w Rzeszowie i Lublinie. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, ale też pojawią się burze, lokalnie z gradem.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Słoneczna brygada w radiu Złote Przeboje. Ha.
0: To my. Szczęśliwi czasu nie liczą, więc tym, którzy już zaczęli pierwszy turnus, nie mówimy, że dzisiaj mamy już drugi dzień tygodnia.
3: Który jest też pierwszym wtorkiem wakacji. Tak. Z bardzo wielu, które nas czekają. I przypominamy, że ten się śmieje z innych, kto na urlop jedzie pod koniec wakacji. Tak, to my. Słoneczna Brygada Radia, Złote Przeboje, Tarzan Boy, Baltimora teraz 4 po 9.

0: Tak jak Joe Cocker zagrał lepiej piosenkę Beatlesów od Beatlesów, tak jak Whitney Houston zaśpiewała lepiej Always, Always Love You od Dolly Parton, tak zdecydowanie cover Roberta Palmera jest lepszy niż oryginał Boba Dylana, chociaż pewnie są tacy, co by się nie zgodzili. Możemy podyskutować. Po prostu nam I'll Be Your Baby Tonight w wykonaniu pana Roberta kojarzy się z plażą, z wakacjami, z hawajską koszulą.
1: No jasne. Jest 11 minut po 9. To my, Słoneczna Brygada w radiu, Złote Przeboje, no najchętniej z jakimś kocykiem, może być nawet bez parawanu, rozburzylibyśmy się na plaży. A przed nami, proszę państwa, Urszula, która szykuje się już do szafirowej trasy. W przyszłym roku będzie świętowała 45 lat na scenie i z tej okazji na scenie się zamelduje oczywiście. Szczegóły w internecie, ale przede wszystkim u nas w radiu Złote Przeboje, bo my Urszulę kochamy. A skoro jest okazja, to teraz za twoje zdrowie mała. Zagramy.

0: Tak. Proszę Państwa, formacja nieżywych schabów. Dlaczego nieżywych? Gdyż jest lato, są wysokie temperatury, to nie jest czas klepania schabowych, dlatego zawieszamy klepanie schabowych na czas wakacyjny. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 27 po 9. Raczej kokosy, ale nie zarabiamy, no tylko tak. W wakacje wydajemy. Niestety. No
1: tak. A teraz
0: powodzenia życzymy, tak i tyle.
1: A teraz będzie duet, który jakiś czas temu zagrał, maleńki koncert zagrali z okazji odsłonięcia ich gwiazdy na chodniku. Niestety to nie było w Międzyzdrojach, tylko w Cleveland. Rock and Roll Hall of Fame, tak się nazywa ta Aleja Sław. W Cleveland w stanie na H, czyli Ohio. A mowa o duecie Eurythmics, który już teraz gra Sweet Dreams w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Z 27 po 9.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: No dobre tempo, dobre. Tak sobie myślę. Nie należy się śpieszyć w wakacje, żeby za szybko nie minęły. Informujemy w pierwszy wtorek wakacji. Richard Marx, Right Here Waiting, a to my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Powrócimy jutro.
1: Powrócimy w składzie pełnym. Brygadziści, Słoneczni, to my, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Dziękujemy. A od teraz z wami Gosia Kościelniak.
2: Jaka piękna sielanka. Jak pięknie i nieśpiesznie fale owe obrzek się rozbijają delikatnie. Za 13 minut będzie godzina 10. Dzień dobry, no to co? Niedługo zaczniemy już tak pełną gębą, że tak powiem, przed południe. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski ponownie stawił się w prokuraturze. Lekarz zeznawał w sprawie nieprawidłowości i błędów medycznych na SOR-ze. Po przesłuchaniu prokuratura stwierdziła, że jest konieczność zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z placówki, a protokół z przesłuchania liczy aż 29 stron. Dworzec Gdański zyskał nowy podziemny łącznik między peronami. To część przebudowy stacji mająca zapewnić przepustowość na czas remontu Warszawy Wschodniej, mówi Marcin Machocki z PKP PLK.
3: Zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów po zamknięciu części Warszawy Wschodniej.
2: Obecnie na stacji zatrzymuje się 228 pociągów. W grudniu dołączą do nich pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej. A w stolicy i okolicach odbywają się ćwiczenia wojskowe z udziałem śmigłowców Black Hawk. To cykliczne szkolenia wojsk specjalnych. Dowództwo generalne zapewnia, że działania są uzgodnione z władzami i nie ma powodów do niepokoju. Za godzinę wspomnę za to o tym, jak pomóc zwierzętom w upał.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Na ulgę od upałów musimy jeszcze trochę w Warszawie poczekać. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie. Nadal będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Deszczu przelotnego i przelotnych burz możemy za to spodziewać się już w środę. Za to wymarzone dla niektórych ochłodzenie przyjdzie do nas od czwartku. Temperatura troszeczkę spadnie i tak będzie przynajmniej do niedzieli. A potem ponownie termometry pokażą powyżej 30 stopni w dzień.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: No to zaczynamy w Radiu Złote Przeboje wtorkowe przedpołudnie już oficjalnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. 2 minuty po godzinie 10. Dzisiaj dużo, dużo największych przebojów lat 80. i 90. już tak wakacyjnie, letnio. No nie muszę mówić, że tak ku rozgrzaniu, bo jest bardzo gorąco. No to w takim razie, żeby było

Brzoński Beat w Radiu Złote Przeboje, przed nami Céline Dion, a pomiędzy nimi poinformuję, a może przypomnę, że dzisiaj jest dzień niepewnego wielkiego żarłoka, który równocześnie jest leciutki jak motyl, no bo to dzień kapustnika, motylka, bylinka kapustnika. Dorosły motyl żyje zazwyczaj bardzo krótko, bo od zaledwie kilku dni do maksymalnie 3 tygodni. Ma skrzydła, które wykorzystuje jako panele słoneczne, bo kapustnik używa swoich skrzydeł do termoregulacji. Rozkłada je szeroko, żeby ogrzać ciało przed lotem. No i dorosłe osobniki żywią się nektarem kwiatowym, na przykład z mniszka lekarskiego czy koniczyny, i pełnią pożyteczną rolę owadów zapylających. Jeśli zobaczycie dzisiaj bylinka kapustnika, pozdrówcie go mocno, dzisiaj jego święto.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje. Nowy pasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. We'll be right back.

Ale jak to jest możliwe, że to jest przebój sprzed 30 lat? Tak śpiewał Andrzej Piaseczny dokładnie 30 lat temu, ale w tym roku nadal jest bardzo aktywny muzycznie. Koncertuje na terenie całej Polski z solową trasą The Best i spokojniej i bierze udział w najważniejszych festiwalach, ale zapowiedział też wejście do studia i pracę nad nowymi nagraniami, które mają stanowić dla niego nowe wyzwanie twórcze. Andrzej nie zamierza ścigać się z młodzieżą, jak to on określił, i zapraszać jej do swoich nowych nagrań. Mówi, że to jest pułapka, a on po prostu chce fajnie śpiewać. Bez napięcia, bez pawich piór, bez puszenia się i używać głosu tak jak potrafi, a nie udawać kogoś innego. A znamy Andrzeja Piasecznego i wiemy, że jest uosobieniem naturalności. A teraz w Radiu Złote Przeboje Britney Spears.

Za 14 minut będzie godzina 11, aby słuchać Radia Złote Przeboje. To był 1996 rok, wówczas ukazała się debiutancka solowa płyta Anity Lipnickiej Wszystko się może zdarzyć, na którą oczywiście trafił m.in. przebój o tym samym tytule. Trzykrotna platyna, ogromna popularność, no i kariera, która trwa już 3 dekady. Jej ostatni, świetnie przyjęty album Śnienie sprzed 3 lat tylko potwierdził wspaniałą formę artystki, tak samo jak koncerty z jej trasy O Miłości 2. Wszyscy, którzy się na nich pojawili, mogli potwierdzić, że Anita jest fantastyczną performerką. Jej koncerty to jest naprawdę wyjątkowe przeżycie. Mamy lato, szybko nadejdzie jesień i właśnie wtedy Anita Lipnicka ruszy w wyjątkową, jubileuszową trasę z okazji 3 dekad od swojego solowego debiutu, a będzie baśniowo, jak mówi sama Anita, i będą smyczki, i będzie sekcja dęta, a teraz Anita z Various Monks w Radiu Złote Przeboje i to z kolei był rok 94.

Harrison, Got My Eyes Set on You i to był rok 1987, a kochamy to brzmienie do dzisiaj, jeszcze długo będziemy je kochać. Za 4 minuty 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Dwóch kolarzy zmarło podczas maratonu Poland Bike Marathon w Markach. Pierwszy został odnaleziony jeszcze w niedzielę, a drugi po kilkunastu godzinach poszukiwań. Sprawę bada prokuratura w Wołominie. Przenosimy się na lotnisko Chopina. Zakończono tam naprawę jednego z pasów startowych. W niedzielę wykryto na nim pęknięcia, co spowodowało jego czasowe zamknięcie. W efekcie część lotów była opóźniona. Teraz wszystko działa już bez problemów. Upały są groźne nie tylko dla ludzi. Główny inspektorat weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zmienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, weterynarz z Nadarzyna.
3: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperatury otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich nie jest najlepszym pomysłem.
2: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Za godzinę powiem za to więcej na temat egzaminów na kartę rowerową w stolicy.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Dzisiaj w Warszawie wciąż będzie upalnie, słonecznie i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż mogą pojawić się przelotne burze. W czwartek temperatura troszeczkę nam spadnie i chłodniej będzie przynajmniej do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: Jeszcze godzina do wtorkowego południa, bo 2 minuty po godzinie 11 w tej chwili. German Jackson i Pia Zadora i tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam. To Radio Złote Przyboje.

No i mamy ostatni dzień czerwca, jutro 1 lipca i możemy się od jutra razem bawić i muzycznie, i podróżniczo, no a przede wszystkim wakacyjnie, w każdą środę. A do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika, czyli mamy tak poduszkę podróżną, taki rogal, torba, radia złote przeboje lniana i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki muzyczne będą krążyły wokół przeróżnych ciekawych miejsc na ziemi i oczywiście wielkich przebojów, największych. Takie połączenie, bo przebojów o konkretnych ciekawych miejscach na ziemi mamy mnóstwo. Zresztą sami posłuchacie już jutro i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami, żeby wygrać i tak po prostu, dla przyjemności. To już jutro palcem po mapie w Radiu Złote Przeboje.

David Bowie, Pat Metheny w Radiu Złote Przeboje. I choć mogłoby się wydawać, że David Bowie był muzycznym samotnikiem, to w jego dyskografii można znaleźć duety z innymi gwiazdami oczywiście. Zaczęło się w roku 1974 w Nowym Jorku, kiedy doszło do spotkania pomiędzy Davidem Bowiem i Johnem Lennonem i wspólne jamowanie przyniosło efekt w postaci jednodniowej sesji nagraniowej. Potem Under Pressure z kolei został nagrany w 1981 roku. David Bowie z zespołem Queen, wiadomo, do przeboju Tonight w 1984 roku David Bowie zaprosił Tinę Turner. No i jeszcze był po drodze Mick Jagger, a przed chwilą jedna z najbardziej przejmujących, przepięknych melodii, które David Bowie zaśpiewał, jazzujący utwór Pata Metheny. This is not America. A teraz... Désenchanté. Rok 1991. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.

Chłopcy z Placu Broni, wyjątkowi, jedyni, niepowtarzalni, a my zapraszamy Was na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór, to będzie wieczór inspirowany atmosferą tych wyjątkowych lat, no i niesamowitą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przebojów tego zespołu. Będą historie opowiadane przez Agustina, no i kolacja pełna smaków. No i jeszcze będzie taneczna zabawa do największych przebojów. To wszystko w Łodzi już 11 lipca. I oczywiście, że mamy dla Was złote bilety na to wydarzenie. Codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to trzeba kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć? I dlaczego?

zdrowiu lubią, mimo tego, że opalanie niezdrowe, ale jednak wiele z nas lubi. Za 3 minuty będzie południe, Radio Złote Przeboje, a dokładnie w południe najważniejsze wiadomości zapraszamy.

0: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Służby rozbiły gang zajmujący się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 5 milionów złotych. W sprawie zatrzymano 9 osób z Mazowsza i województwa łódzkiego. Część zatrzymań miała miejsce na lotnisku Chopina. 5 osób aresztowano. Zakończyła się budowa tunelu dla pieszych pod Dworcem Gdańskim. Całość inwestycji prowadzona była bez wyłączenia ruchu na stacji, mówi wykonawca Piotr Kledzik.
3: Nie da rady zbudować, żeby zupełnie nie ingerować w materię dworca. To jest 100 milionów złotych w robotach ciężkich, żelbetowych, jak widać, podziemnych oraz wykończeniu i zmianie wykończenia peronów dworcu.
2: Do 228 pociągów aglomeracyjnych, które obecnie zatrzymują się na stacji, w grudniu dołączą pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej. Jeszcze jedna informacja. W stolicy będzie szansa na zdanie egzaminu na kartę rowerową. Egzaminy Straży Miejskiej odbędą się dzisiaj oraz jutro i pojutrze przy ulicy Sołtyka. Udział w nich mogą wziąć uczniowie od 10 roku życia. Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną jazdę rowerem po torze.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Jest gorąco i na razie nie ma mowy o ochłodzeniu. Dzisiaj w Warszawie maksymalnie na termometrach zobaczymy 32 stopnie. Ma być sporo słońca i sporo chmur, chociaż podobno nie będzie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, ale już możemy spodziewać się przelotnych burz. Za to w czwartek zrobi się troszeczkę chłodniej i ta niższa temperatura ma się wstępnie utrzymać przynajmniej do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: A niektórzy mają już morze szum, ptaków śpiew, no i plaże pośród drzew, a inni z kolei, tak jak my, cały czas w pracy jeszcze przed urlopem, inni z kolei po, ale łączy nas jedno, największe przeboje lat 80. i 90., a więc teraz...
5: Radio Złote Przeboje.
4: W Radiu Złote Przeboje Pointer Sisters i przypomnijmy sobie, jak to wtedy było w lecie 1982 roku, przynajmniej w muzyce. Gosia Kościelniak, zapraszam na popołudnie wtorkowe w Radiu Złote Przeboje.

przed nami w Radiu Złote Przeboje głos należący do postaci ekscentrycznej i pełnej sprzeczności, co u artystów dosyć często się zdarza. Ma za sobą dekady wspaniałej kariery i pielęgnuje swój wizerunek takiego wytwornego konesera wdzięków pięknych pań, ale na żywo, kiedy jeszcze umawiał się na wywiady, bardziej przypominał nieśmiałego chłopca niż bawidamka. Czasami wydaje mi się, mówił, że mam tylko dwie piosenki, jedną wolną i jedną szybką. Tak wyznawał Brian Ferry, śmiejąc się nerwowo podczas wielu wywiadów. I przed nami teraz... Nie wiem, chyba ta szybka, jeśli miał ją na myśli, a może dla niego to jest właśnie ta wolna. Miał zostać malarzem, chciał stworzyć coś większego od siebie, tak zwane przedłużenie swojego ja. Ale jego miłość do muzyki zwyciężyła i nic na to nie mógł poradzić. Mówił zawsze, że kiedy wszystko się układa, wszystkie instrumenty współgrają, a widownia szaleje z zachwytu, jest to fantastyczne uczucie. Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, a przed nami The Best. Piosenka, którą najpierw zaśpiewała i nagrała Bonnie Tyler i umieściła ją na swoim albumie Hide Your Heart. Czy wykonanie Bonnie Tyler stało się hitem w Norwegii? Tam zajęło topowe miejsce na listach przebojów, ale w innych krajach no już nie odniosło takiego sukcesu. I przed nagraniem utworu Tina Turner zwróciła się do autorki tekstu Holly Knight z prośbą o pewne zmiany. Dlatego wykonania obu artystek nie brzmią identycznie, a wybór tej kompozycji okazał się dla Tiny prawdziwym hitem. I to dzisiaj właśnie kojarzy się z jej nazwiskiem, The Best i Tina Turner. Sama Bonnie Tyler pozytywnie zareagowała na sukces koleżanki z branży i przyznała, że Tina zrobiła to o wiele lepiej.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Na jutro przygotować proszę takie dwie rzeczy, mapę oraz palec, gdyż będziemy podróżować palcem po mapie i Jerzy też będzie brał w tym procederze udział. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oczywiście wy przygotowujecie i palec, i mapę, i nadstawiacie ucha, bo my na przykład już przygotowaliśmy te nagrody, które tu dla was będziemy mieli. To taki fajny, zacny zestawik, prawda?
0: I różne fajne zagadki, które są związane z muzyką, ale o tem potem, a właściwie to nawet jutro.
1: Tak jest, a teraz będzie cały kraj, tylko co to za kraj? To No Woman, No Cry i Bob Marley.

Sixpence Not the Richer i Kiss Me w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 14, a w nich temat upałów. Dziś zatrzymały ponad 50 pociągów. Jak jeszcze utrudniają nam życie, usłyszycie za moment.

0: 30 czerwca. Mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
1: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
1: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
3: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
1: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
4: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
1: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Na Podkarpaciu nawet 35 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie na wschodzie, południu i w centrum, a także na południowym zachodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. O tym, że życie może być przepiękne nawet w pracy, nawet w czerwcu i we wtorek, przekonacie się za chwilę, a to oczywiście będzie zasługa największych przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Sprawdźcie, czy mam rację.

Quincy Jones w radiu Złote Przeboje. Jego córka Kenia Kiński Jones, jej matką jest aktorka Anastazja Kiński, właśnie wyszła za mąż za Willa Peltza, syna amerykańskiego miliardera. Przed ceremonią jej siostra Tina wręczyła jej przypinkę ze zdjęciem słynnego tatusia, a Magnus Farrell zaśpiewał You Put a Move on My Heart, piosenkę Quincy'ego Jonesa. Szczęść Boże młodej parze.

Paryskie Centrum Sztuki Le Jus de Pomme prezentuje wybrane fotografie z kolekcji Eltona Johna i Davida Furnisha. Wystawa Fragile Beauté, czyli delikatna sztuka. To setki fotografii wykonanych od lat 50. po współczesne. W sumie jest tego ponad 7 tysięcy sztuk. Od czerni i bieli po kolor, fotografie artystyczne, historyczne. Prace i znanych artystów, i tych mniej rozpoznawalnych. Więc jak będziecie w Paryżu, to pamiętajcie o tej wystawie i dajcie znać, czy fajna. Bo to, że to jest fajna piosenka Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, to ja wiem.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: profundo.
1: UNS w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No się chłopak tego lata najeździ 10 lipca w Casablance, a potem hyc z Maroka do Brukseli. No co zrobić? No ciernie sławy. Same najwspanialsze gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez calutkie wakacje.

Grupa BGC Night Fever w Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Gdzie burze będą niebezpieczne, usłyszycie o 16.00.

0: Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek 30 czerwca, pora na wiadomości.
1: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
2: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
2: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
4: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
2: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
1: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
5: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
1: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax. Chodzi o komedię Siostrzyczki. Opowiada ona o zakonnicach, które w tajemnicy przed surową przełożoną zakładają zespół muzyczny i sięgają po największe przeboje, które od lat poruszają serca ludzi na całym świecie. Na spektakl możecie wybrać się w niedzielę o godzinie 18. Z kolei klub komediowy zaprasza na rozmowę o pracę Work-Life Balance, czyli wakacje pod mailem. To spektakl, w którym odtworzone zostaną najtrudniejsze i najbardziej zaskakujące rozmowy kwalifikacyjne. Po tym wieczorze uczestnikom nie straszna już będzie żadna rozmowa o pracę. Start w sobotę o 19.15. I jeszcze sport. Będziecie mogli wybrać się na darmową zumbę na Bielanach. Chętni powinni mieć wygodny strój sportowy i obuwie na zmianę. Zajęcia są bezpłatne i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Start jutro o godzinie 20 w hali przy Gwiaździstej 35.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Wysokie temperatury w okolicach Rzeszowa do 35-6 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu. Nad morzem tylko 21-23 stopnie, mimo to może przelotnie popadać. Uwaga! Wieczorem także na Dolnym Śląsku burze, lokalnie z gradem. Upał co prawda się zmniejsza, ale jeszcze nie znika całkiem z Polski, dlatego dzisiaj napój, który pomoże zwalczyć zmęczenie, bóle głowy. Uzupełnia minerały. Wakacyjne wydanie programu Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

I jakie to są wyśmienite wiadomości dla nas, fanów Celine Dion. Artystka po wyprzedaniu biletów na wszystkie nadchodzące koncerty i po premierze pierwszego singla zapowiedziała nowy utwór, który ukaże się już 3 lipca. To czekamy. A czekając, gramy na to jak na lato. I to takie perełki jak ta. No, no, no.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, w którym o 16.30 jak zawsze...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: No a skoro tak, to dobrze wiedzieć, że woda, cytryna i szczypta soli to jest połączenie, które może wygląda po prostu jak domowa lemoniada, ale w trakcie upału działa skutecznie, bo dostarcza organizmowi dokładnie to, co organizm traci przy wysokich temperaturach, czyli płyny, minerały i energię. Dzięki orzeźwiającemu smakowi łatwiej jest wypić taką pyszotę, bardziej na pewno niż samą wodę. Sód, potas czy magnez, niedobór tych substancji utrudnia organizmowi radzenie sobie z upałem. Szybko pojawiają się zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet skurcze mięśni. Czysta woda jest niezbędna, ale jeśli mocno się pocimy albo spędzamy dzień w gorącym mieście albo nieklimatyzowanym biurze, cytryna ze szczyptą soli pomoże poczuć się znacznie lepiej.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Zaczynamy od Pomorza. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki doszło do zdarzenia trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienie też na czwórce między węzłami Zabrze Południe i Rudą Śląską. Tam zderzyły się trzy osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Utrudnienie też na Mazowszu na drodze numer 92 w pobliżu miejscowości Korzuszki. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Film o Michaelu Jacksonie prześcignął właśnie Oppenheimera i stał się najbardziej dochodowym filmem biograficznym w historii. Według danych Box Office Mojo film zarobił już 977 milionów 400 tysięcy dolarów i teraz uwaga, trwają prace nad kontynuacją. Zdjęcia do kontynuacji mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego. Legendarny występ Michaela Jacksona w przerwie meczu Super Bowl z 93 roku jest jednym z wydarzeń, które mają się pojawić w sequelu. Czekamy!

Bridge to Your Heart i Wax w Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach przypomnimy, że o północy kończy się rządowy program Ceny Paliw Niżej. Czy czeka nas gwałtowny wzrost cen paliw? Sprawdzimy o 17. This one I feel in broken hearts.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie nas we wtorkowe popołudnie, jest 30 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach, eksponaty z najsłynniejszego wraku, będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
4: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
3: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
5: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, no bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak...
6: Tam pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
5: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
7: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
8: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
3: Inwestor Euroneco Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
9: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
3: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: W wielu miejscach dzisiaj może popadać, w wielu miejscach, jak na wschodzie, na południu, w centrum, ale również na Dolnym Śląsku, burze mogą być gwałtowne. Nad morzem 21-23 stopnie, najupalniej w okolicach Rzeszowa do 36. Mamy wtorek, pierwszy wtorek wakacji, też pełen największych przebojów lat 80. i 90. A że gramy na to jak na lato, to polecam się uprzejmie. Jerzy Telesiński, witajcie.

4 października Alizé zagra jeszcze jeden dodatkowy koncert w ramach trasy na swoje 25-lecie. Zagra oczywiście w Paryżu, a ja przypominam, że w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je właśnie jesienią, a czy Alizé też, to nie wiem, ale sprawdźcie to tej jesieni, 4 października, koniecznie.

Lucrecia McNeil ciągle jeszcze w trakcie przerwy od show biznesu, gdzieś tam w Oklahomie spędza sobie czas z rodziną na swojej farmie, a Seweryn Krajewski w Kalifornii spędza sobie czas i podobno mu tam bardzo dobrze i jakoś nie ma ochoty się stamtąd wyrywać i bardzo dobrze. Uciekaj moje serce, serial Jan Serce, 83 rok w Radiu Złote Przeboje. Gdzieś wchodzi.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Zaczynamy od utrudnienia na A2 między węzłami Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wiskitki na Mazowszu. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Zablokowana droga numer 92 na odcinku Sochaczew-Warszawa w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Doszło tam do zdarzenia osobówki z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienie też na A4 między węzłami Zabrze Południe-Ruda Śląska. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Mike Oldfield, Make It Really to France. Proszę zwrócić uwagę na tę piosenkę geograficzną. Już jutro za tego typu rzeczy w Nowej Zabawie będą nagrody. Ale ja tyle, bo głos przekazuję już Tomkowi Brelowi. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No, polecamy oczywiście naszą nową zabawę, bo można sobie podreperować trochę budżet wakacyjny. Słuchajcie, co po godzinie 18 pewnie zapytacie. Dzisiaj urządzimy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy znanym artystą i musimy zaśpiewać po raz 3056 nasz największy hit. Co się wtedy czuje? Co się wtedy czuje?
0: No to właśnie. Będziemy to sprawdzać po 18, a teraz jeszcze grupa Aha.

I to była doskonała muzyczna rozgrzewka przed dzisiejszym wydaniem programu Cała Muzyka. Po godzinie 18 muzycznych niespodzianek na pewno nie zabraknie, obiecuję. A za chwilę sprawdzimy pogodę, no, która też jest pełna niespodzianek.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja.
2: Wtorkowy wieczór przed nami, słuchacie Radia Złote Przeboje, właśnie minęła 18, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda.
2: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy przez 18 w centrum do 21 w okolicach Rzeszowa. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu. Na pozostałym obszarze zresztą też przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. A na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 30 w centrum do nawet 36 we wschodniej części kraju. No, powiem szczerze, bardzo jestem ciekawy, jak pogoda będzie się rozwijać, bo przed nami w końcu jeszcze lipiec i sierpień, a tu już 36 stopni bywa i więcej. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, która zawsze u nas dopisuje. Za chwilę Stevie Wonder i jego największy złoty przebój, czyli I Just Can't Say I Love You, pojawi się Barry Manilow, a teraz odrobina klasyki Queen. Zaczynamy.

Absolutnie pięknie. Takie Złote Przeboje to tylko u nas. W Radiu Złote Przeboje nazwa zobowiązuje. Barry Manilow i Mandy. Za chwilę Sophie B. Hawkins w programie Cała Muzyka. Podglądam, co ciekawego słychać u niej. No i wygląda na to, że jest wyjątkowo aktywna na Facebooku i Instagramie. Muzycznie też, no bo w końcu całkiem niedawno nagrała płytę. I pewnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I pomyśleć, że karierę rozpoczynała przed laty w zespole Briana Ferry'ego. Grała na perkusji, no i chyba nie do końca równo grała, bo Brian Ferry jej podziękował. Co tylko chyba obojku na dobre wyszło.

0: To jest bez wątpienia największy złoty przebój Stevie'ego Wondera, przynajmniej w kategorii złotych przebojów. No, każdy artysta ma taki hit. Zespół Various Monks, który pojawi się za moment również. Orła Cień, pamiętamy? No pewnie, że tak. No i tak się zastanawiam, co czuje artysta, kiedy na koncercie śpiewa swój największy hit 10 tysięcy razy, 11 tysięcy razy i tak dalej, i tak dalej. Czy po wielu, wielu latach takich złotych przebojów nie ma się aby dość? To pytanie zadaliśmy kiedyś Kasi Stankiewicz.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: No i to jest akurat prawda. Dobrze, słuchamy w takim razie Various Monks, Orła Cień, już teraz.

Betty Davis Eyes. Muzycznie pięknie. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w jednym z moich ulubionych miejsc w sieci, czyli na Instagramie u Jennifer Lopez.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Świetne warunki do jazdy pod warunkiem, że mamy klimatyzację i butelkę wody pod ręką. Na S7 Mazowsze utrudnienie, spaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też awarię na drodze Cieszyn-Bielsko-Biała. Ruch w kierunku Bielska-Białej jednym pasem, awaria ciężarówki.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Jennifer Lopez, która pamiętam jakiś czas temu na swoim Instagramie umieściła filmik, który chyba tłumaczy tajemnicę jej doskonałej formy. Otóż ćwiczy, ale uwagę internautów przykuł jeden szczegół. Otóż Jennifer Lopez ma hantle z wygrawerowanym z boku napisem J-Lo. Hantle wyglądają obłędnie, no zresztą Jennifer Lopez też. Wtorkowa cała muzyka w radiu Złote Przeboje, teraz jeden z najbardziej niezwykłych duetów, jakie przydarzyły się w historii polskiej muzyki. No bo tak, pamiętamy dość nieoczekiwane spotkanie Edyty Bartosiewicz z Krzysztofem Krawczykiem. Pamiętamy też zaskakujący duet Eweliny Flinty z Łukaszem Zagrobelnym. Piosenka bardzo niezwykła. Dlaczego? Łukasz Zagrobelny za chwilę wszystko wyjaśni.

0: Fantastyczny Lionel Richie, a wcześniej Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. No pamiętam, jak to Łukasz Zagrobelny opowiadał, jak niezwykłą historię ma ten kawałek. Nie kłam, że kochasz mnie. No bo tak, został nagrany, a potem Łukasz Zagrobelny chyba zapomniał, że go nagrał, bo był wielce zaskoczony, że piosenka zaczęła pojawiać się tak często w radiu.
1: Gusta ludzi są tak nieprzewidywalne, że ja na przykład nie przypuszczałem, że utwór Nie kłam, że kochasz mnie stanie się przebojem, bo on był tak nagrany tak naprawdę tak szybko, w tak ekspresowym tempie. Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo on był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach, ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji, co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: No jak to mawiają, z dwojga złego lepiej w tę stronę, czyli nagrywamy potencjalny przebój, a potem jesteśmy zaskoczeni, że wszyscy go grają. Gorzej, gdyby było odwrotnie. Teraz artystka, która ma na swoim koncie też kilka przebojów i to wielkich, teraz jeden z nich, Hard Rain Hotel i CC Catch.

Blondie Maria, to był rok 1999. No pamiętam, wszyscy żyli wtedy tym, co miało się stać wraz z nadejściem roku 2000. Miały oszaleć komputery, miał generalnie nastąpić koniec świata, ale na szczęście został odwołany.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: To już za chwilę sprawdzimy, co szykuje pogoda na jutro. No jest sporo niespodzianek. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19:00.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 Meksyk zagra z Ekwadorem.
1: Pogoda.
3: Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu, na pozostałym obszarze zresztą też może popadać, lokalnie też burze z gradem, a na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju. W nocy miejscami przelotny deszcz, na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. No to teraz pora na prognozę muzyczną. Za chwilę mała dama z wielkim głosem, czyli Shakira. W planach mam też dla was Edytę Bartosiewicz. A teraz pojawi się najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett w Radiu Złote Przeboje. I love rock'n'roll. Zresztą, żeby nie było, że cudze chwalimy, a swego nie znamy, dzisiaj udowodnimy wam, że u nas też jest mnóstwo rock'n'rollowych kobiet.

0: Pięknie Prince w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett. U nas też jest oczywiście mnóstwo rock'n'rollowych pań. Najbardziej rock'n'rollowa oczywiście jest Wanda Kwietniewska. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Wandą Kwietniewską na temat jej ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu w wakacje. No i okazuje się, że Wanda Kwietniewska rock'n'rollowa jest nie tylko na scenie.
1: My z bratem zawsze byliśmy bardzo tacy garażowi i stąd też jestem motorowodniakiem. Nie żeglarzem, aczkolwiek, proszę Państwa, ja nie jestem takim motorowodniakiem, co wywala żaglówki i przeszkadza w porze obiadowej zjeść posiłek, bo mam przyjaciół żeglarzy i wiem, o co kaman. To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam tę naszą krainę tysiąca jezior i powiem Ci, że tylko chyba raz w życiu swoim dorosłym, tylko raz nie byłam latem na Mazurach, bo byłam w tym czasie w Japonii.
0: No kto wie, być może z Wandą Kwietniewską uda nam się gdzieś w te wakacje na Mazurach spotkać. Za chwilę Shakira, Edyta Bartosiewicz, a teraz początek lat 80. i Soft Cello.

0: Gdzie ten głos się mieści? Szakira w radiu, Złote Przeboje, czyli kolejna mała dama z wielkim głosem. Za chwilę Edyta Bartosiewicz, która dawno, dawno temu była porównywana do Janis Joplin. No i podejrzewam, że większość osób by się ucieszyła na takie porównanie. Edyta Bartosiewicz nie do końca.
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam, kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No, śpiewam z tą chrypką, tak, że od razu media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: No to słuchamy. Jedyna niepowtarzalna Edyta Bartosiewicz. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

Pamiętam, jak też Ricky Stevens opowiadał nam, jak na początku swojej kariery jeździł z kolegami od miasta do miasta, śpiąc w samochodzie i koncertując. No, na szczęście odrobinę się to zmieniło. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym bywają największe gwiazdy. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać u Urszuli.

0: Los Lobos i La Bamba w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Urszula i Malinowy Król. No właśnie, z Urszulą rozmawialiśmy na temat innego wielkiego przeboju, czyli Konika na biegunach, bo podobno przed laty, kiedy nagrali płytę, usłyszeli: no wszystko fajnie, tylko ten konik.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili: no w sarumbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił: no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. Rzeczywiście, to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No, ciekawe tak swoją drogą, w iluż to kurortach tego lata będzie rozbrzmiewał Konik na biegunach albo Malinowy Król. Urszula już teraz.

Z oryginalnego składu Bad Boys Blue ostał się jeden członek, John McInerney, i na scenie pojawia się z żoną i szwagierką. Co ciekawe, obie panie są Polkami. 20 za chwilę i strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami.

20 właśnie minęła, no a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która zafundowała swoim fanom bardzo długą przerwę, powróciła nową płytą po 20 latach. Ewelina Flinta dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.

0: O początkach Eweliny Flinty na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No, ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flinty mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. I naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej by mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta. Wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie ekstra zmądrzałam. Stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry. No. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce. Ile jest osób w Polsce o danym nazwisku? Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są mnie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, spłodził dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No, może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie?
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no, Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne, ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby, jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły, zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne. Przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie rzeczy. Jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób, co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No, nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no, robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą, to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam, wiesz, no, pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogi.

cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze, grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy.

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się napisanie piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rockhouse Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
0: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje.
3: Codziennie

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też takie, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flint zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne, takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele. Nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. Nawet takich bardzo, no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy po Korze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna i a propos tych oczekiwań, no byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję, albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się tego, od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes? Jak zmieniła się Ewelina Flinta? Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie między innymi Ewelina Wlinta.
2: Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że kochałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć i...
1: Od czasów pierwszego Idola minęły już, w co trudno uwierzyć, niektórym ponad dwie dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Wlinta. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
3: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład jeśli się nie pomaluję, jeśli wiesz, mam buzię totalnie sotę, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. Jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień. Dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy flinta, nie? No, ja się nie dziwię.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczony był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie kleił ten utwór.
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
0: Naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flinty zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelina Flinta ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flinty?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody źrebak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody źrebak na tych filmach z przystanku Woodstock, to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak jednej trzeciej koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym. A że gram na takim dretnafie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest tak ją grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no mimo że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi, zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa. Ja się nie dziwię, mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków, wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

Czas na strefę gości programu Cała Muzyka. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez niektórych zespołów. No bo wyobraźmy sobie na przykład, że nie ma zespołu Lombard, prawda? Nie do uwierzenia. Ponad 40 lat na scenie, o tych czterech dekadach już za moment porozmawiamy. Grzegorz Tróżniak i Marta Sugier. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
0: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
1: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
2: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
2: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
0: O matko, a to tego nie wiedziałem.
2: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
0: I tyle. I
2: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
0: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
1: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
0: Aha.
1: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
2: Musiała się ewakuować.
1: Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy-Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego-Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę, dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przyboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały zespół Lombard. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to Sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
1: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to Sam i Szklanej Pogody.
0: No właśnie.
1: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
2: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to Sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną Pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz. Niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
1: Z nadzieją.
2: Za dużo.
1: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem czterech lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego pięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co na

0: Bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
1: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Już za moment porozmawiamy, no, między innymi o równie legendarnym utworze Szklana Pogoda.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli zespół Lombard. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
1: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwiękonaśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
2: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
0: będzie,
2: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
1: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
2: telefonów
1: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
0: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
1: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy, po prostu z prostej przyczyny. Te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami, jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
2: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
0: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Jeszcze się nie rozstajemy.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Lombard. Ponad 40 lat na scenie. Wspominaliśmy już dzisiaj o koncercie w Royal Albert Hall. Co się czuje grając w takim miejscu?
1: Matko.
2: Ja przepraszam, bo ja zaśpiewałam Mury Jacka Kaczmarskiego w tym miejscu.
1: Pięknego.
2: To ja popłakałam się, że jeszcze śpiewam te mury. O tym, że mury rosną, a łańcuch kołysze się u nóg. W momencie takim trudnym, bo jakby w Polsce był taki moment, że jakby się te obozy zaczęły tak bardzo skłócać i
1: polaryzować,
2: tak. I wtedy zaśpiewałam mury i tak sobie pomyślałam, że Jacek Kaczmarski był geniuszem.
1: Trudno sobie to wyobrazić, że w ogóle tam byliśmy. Jedna z artystek, która z nami wychodziła na tą...
2: Anna Maria Jopek.
1: Mówi, Boże, w życiu nie myślałem, że tutaj będę. Ja ją rozumiem, bo ja tak samo po prostu powiedziałem, Boże, co to jest w ogóle? Tak cudowna, przepiękna sala koncertowa. No, marzenie marzeń dla artysty, żeby na tym w tym miejscu zagrać, a my jeszcze mieliśmy to szczęście, że zagraliśmy po prostu koncert przy pełnej sali. Jedna głowa przy drugiej, wszystkie balkony po sam sufit zapełnione.
2: I rodzina królewska.
1: Rodzina królewska, jakaś elita, po prostu elity, ludzie fantastyczni na widowni. My gramy, przychodzi moment ten, przeżyj to sam, kiedy mówię, a teraz wy, i powiedziałem po polsku, wy, oni zrozumieli.
2: Żartuję. Nie żartuj sobie, ale...
1: Żartuję, ale to było cudowne. Wszyscy śpiewali po prostu, a tam jest akustyka po prostu tak cudowna.
2: A na scenie Grzegorz Stróżniak, Sojka, Badach, Edyta Górniak, Zakopauer.
1: Potem jeszcze...
2: Anna Maria Jopek wspomniana,
1: wiadomo,
2: i cała
1: plejada. Orkiestry symfoniczne.
2: Orkiestry symfoniczne, chóry.
1: Balety, chóry. Po prostu mnóstwo polskich artystów, naprawdę cudowne, niezapomniane przeżycie, jedyne w swoim rodzaju.
2: A ja w ostatnim rzędzie tam ronię łzy, bo po prostu kocham i ten utwór, i Grzegorza Stróżniaka, i mogę tylko tak stać sobie z boczku i cieszyć się jego szczęściem, bo wiem, jak dla niego jest to ważne, jak niesamowite i jak on jest... Bo Grzegorz jest taką osobą skromną, wbrew pozorom, która on sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, znaczy już teraz tak chyba,
1: chyba
2: sobie nie zdaje sprawy, co on z Andrzejem Sobczakiem napisał, że ludzie na całym świecie, wiesz, jeździmy, gramy koncerty dla Polaków na całym świecie i oni śpiewają i beczą, a jeszcze na dodatek wyobraź sobie, że przychodzą z ludźmi, ci Polacy przychodzą, wiesz, ze swoimi znajomymi i ci znajomi są w stanie z całego naszego koncertu wskazać, przeżyj to sam, że to jest chyba jakaś taka wyjątkowa piosenka i mówią to do mnie po angielsku. I ja mówię, Boże, to w niej jest w niej coś wyjątkowego. Ja tak uważam. Jest w niej coś takiego, co łączy ludzi i każdy chce ją przygarnąć dla siebie. Ale myślę, że to jest takie 100 lat, taki hymn polski nieformalny. Trochę tak jest, że wiesz, ludzie śpiewają przy ognisku, ludzie śpiewają na imieninach, ludzie śpiewają na imprezach rodzinnych. To jest tak magiczne, a Grzesiu po prostu przy tym jest, wychodzi na tą scenę, siada przy fortepianie albo klawiszu i tak sobie gdzieś tam w kątku sceny śpiewa.
1: Szczęściarz, no, facet szczęściarz.
2: Tak nazywamy Grzegorza w zespole.
1: Ja też siebie tak nazywam, bo jeżeli ma się w repertuarze, jeżeli się skomponowała w wieku 16 lat taki utwór, no to naprawdę, jak to nazwać? No, trzeba być tylko szczęściarzem, no.
0: Szczęście.
1: Nie ma innej.
0: Ja się tak zastanawiam, czy w momencie, kiedy Lombard startował przed laty, czy wyobrażałeś sobie, Grzegorzu, że będziesz celebrował 40-lecie, za niedługo pewnie 50-lecie?
1: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem. Jest to, był taki podstęp.
0: Jest to strategia. Iście szatańska.
1: Jest to strategia, ale no czas płynie bardzo szybko, tym bardziej na pracy nad projektami, nad utworami. Nam tak dni uciekają, bo to są bardzo zajmujące sprawy. Nad każdym utworem trzeba bardzo długo siedzieć. Na przykład nowa wersja Gwiazd Rock'n'Rolla, muszę się tylko tak pożalić i pochwalić, to siedziałem nad nią miesiąc, prawda, żeby zrobić na nowo ten utwór, na którym mi zależało. Potem się okazało, że ona przeszło 150 tracków na kompie.
2: Tam i były 8:30.
1: I raz, że jest długi, w którym pozwala po prostu muzykom wyżyć się po prostu tak, jak powinno być. Kiedy gitarzysta zaczyna solo, to on musi po prostu mieć koncepcję na tą solówkę. On musi ją po prostu rozgrywać, musi ją pokazać. Dopiero w późniejszej partii podkręca te emocje, zagęszcza faktury, wymyśla i to wtedy dopiero zaczyna się budować. Jak można w przeciągu 2 minut cokolwiek zbudować? No nic.
0: Prawdziwa legenda polskiej muzyki, nie bójmy się tego powiedzieć, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję za rozmowę i nie mogę się doczekać następnego naszego spotkania.
2: Dziękujemy bardzo tobie za wspaniałą rozmowę.
1: Złote pozdrowienia.
3: Radio Złote Przeboje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.